0: Batahi batahi, Ebola ni bukoni bukalire. Tuye ereminyabo.
1: Utichi, kandi Ebola.
2: Inga, aliwesu ubahe. Situtana tuti Ebola ni bukoni bukalire. Kandi, ubangashi alira. Aliwe, tuanga ikakiria. Wama minyebe minyikalobi ayo, ukabe mabano muisa ore la maluba. Wama langira.
1: Omubireri huhana, omutu eriluma, enda eriluma, kutia kanio, erihara, nerisala, enduhi nemiche eriluma, kuche shonguniro, kuso mureru. Vo baba, vo mama, ninyubalo na banzwa, wama langire chiu mache biminikalwevi, okuiwe kucho mulichau, utivite luba, okolupitari olulia kuhinau. Ebola ikalire, aliwe eriminya ebiminyikalo byayo chikasabulo buyingo.
2: Ono ni murenge owe chitunga chobunyasa bakahamba nabuke bwakuboko ni chitunga echo musalaba owe ngwendese eche Kongo.